esta sam buena gilalele gilalele awuzoqala ngesta sam buena gilalele asibangene uzoqala ngesta sam buena gilalele gilalele awuzoqala ngesta sam buena.